0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchajcie, Danuta z Gliwic tutaj. W końcu dostałam awans, więc muszę to uczcić. I puśćcie mi, no, attention od Charlie Puth, bo Radio X Vibe to jedyne, co da się dzisiaj w pracy znieść.

Siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, czy ten szum za oknem to wiatr, czy może twoje sumienie w końcu postanowiło wyjść na spacer. W 1986 roku w Japonii pewien facet tak bardzo chciał mieć idealne życie, że zaczął kolekcjonować plastikowe jedzenie z wystaw restauracyjnych, aż pewnego dnia zorientował się, że w jego lodówce jest więcej polimerów niż w fabryce zabawek, a on sam próbuje zjeść gumowego steka, bo prawdziwy smak przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. To jest właśnie ten moment, w którym rzeczywistość staje się tylko słabym bitem w tle twojej egzystencji, więc lepiej nie czekaj na nic więcej, tylko odpalaj Fix Vibe, Davida Gettę i One Republic z kawałkiem I Don't Wanna Wait.

siedzisz tu znowu, wpatrzony w czerń za oknem, podczas gdy w X-Vibe płynie czas odmierzany dźwiękami, które dawno powinny wyparować z pamięci. W roku 1987 pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w amerykańskich kinach emitować reklamy z prędkością tak dużą, że ludzkie oko ich nie rejestrowało, a mózg miał poczuć nagłą potrzebę zakupu coli. Reklamy podprogowe miały być ostatecznym narzędziem kontroli, ale zamiast masowej histerii wywołały jedynie lawinę pozwów i totalny absurd, bo okazało się, że podświadomość woli zignorować reklamę niż kupić cukier w płynie. Świat jest dziwny, a twój mózg to najgorszy wspólnik, więc zrelaksuj się przy czymś bardziej autentycznym, bo teraz Dzem i Jak malowany ptak w wersji z 2003 roku w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku automat w grze Polybius rzekomo doprowadzał dzieciaki do obłędu i amnezji, a potem znikał w czarnej dziurze teorii spiskowych? To był totalny odlot. W Nightmarke lubimy takie historie. W X-Vibe serwujemy ten niepokojący bit, który wciąga mocniej niż ta miejska legenda. Więc chłoń ten rytm. Teraz Vance Joy i Riptide.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

siedzisz w ciemnościach, a ja znowu wpadam z wizytą, żeby przypomnieć ci, że świat jest miejscem dość specyficznym. W roku 1998 pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia Ferbi, czyli tej puchatej kulki z dziobem, która miała być hitem zabawek, a stała się koszmarem inwigilacji, bo Agencja Bezpieczeństwa Narodowego w Stanach zakazała wnoszenia ich do swoich biur w obawie, że te elektroniczne stwory nagrywają poufne rozmowy i uczą się języka szpiegów. Wyobraź sobie te małe bestie siedzące na biurkach generałów i powtarzające tajne kody. To jest dopiero obłęd w Nightmarek Realms. I w X-Vibe, gdzie kurz osiada na wszystkim, co nie uciekło na czas, czas na odrobinę kurzu z innej drogi. Teraz Jason Aldean i Dirt Road Anthem w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby nagrać ciszę i sprzedać ją jako dzwonek na telefon. Zarobił na tym fortunę, bo ludzie woleli płacić za brak dźwięku niż za irytujące polifonie. Absurd totalny, prawie jak moje życie w X-Vibe. Skoro nic nie ma znaczenia, posłuchajmy The Last Dinner Party i Nothing Matters w X-Vibe.

znowu wyciągnąłeś mnie z otchłani czuwania w czasie audycji w X-Vibe. I dobrze wiesz, że o tej porze jedyne, co warto robić, to słuchać szumu statycznego w głowie. Pamiętasz rok 1992, kiedy to na planie filmu Planeta Dzikich Bestii pewien ambitny reżyser uznał, że tresowane lwy to za mało i sprowadził na plan prawdziwe stado lwów z Afryki. Efekt był taki, że zwierzęta urządziły sobie polowanie na ekipę, a aktorka Tippi Hedren skończyła z ranami szarpanymi głowy, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego klimatu totalnego obłędu. Teraz Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu w klimacie X-Vibe.

0: Bonifacji z Wałbrzycha tutaj. Słuchaj, ja właśnie pakuję kartony w tym totalnym chaosie i muszę mieć coś na szybkie tempo, więc daj mi szybko Look at Me Now, Fit Lil Wayne and Busta Rhymes od Chris Brown, Busta Rhymes, Lil Wayne, a to ty znikam z tego bałaganu w Radio X Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Lega.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Radio, muzyka, X Vibe. Koniec wiadomości.
2: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

siedzisz w ciemności i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale przypomnij sobie rok 1993, kiedy to film Jurassic Park sprawił, że wszyscy uwierzyli w odrodzenie dinozaurów z kropelki krwi w bursztynie, podczas gdy prawda jest taka, że technologia genetyczna tamtych lat była równie skuteczna, co próba naprawy telewizora uderzeniem w obudowę. A największy absurd polega na tym, że Steven Spielberg tak bardzo chciał realizmu, iż zatrudnił prawdziwych paleontologów, że po premierze stwierdzili, że filmowa wizja to totalny bełkot naukowy, bo przecież te bestie miały pióra i wydawały dźwięki przypominające raczej gęganie niż ryk lwa. Więc w Nightmare bawimy się w poprawianie rzeczywistości, która i tak nas kiedyś zje. Teraz Sam Smith i I'm Not The Only One wybrzmiewają w X-Vibe.

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię, albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo bali się o zdrowie widzów, że w napisach końcowych umieścili ostrzeżenie, iż wszystkie wydarzenia są prawdziwe, choć to totalny obłęd i czysta fikcja. Kłamstwo dla klimatu, w którym teraz toniemy w X-Vibe, więc niech ten bit cię nie zmyli, bo w Nightmarkie prawda zawsze boli. Teraz Zartman i Tau mich auf w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie na ścianie, co jest całkiem rozsądnym zajęciem w porównaniu do tego, co wyprawiali ludzie w 1986 roku, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe podróbki. To w sumie wyjaśnia, dlaczego połowa obsady bała się wyjść z własnego pokoju, a my dzisiaj mamy z tego niezły ubaw, bo przecież śmierć to tylko kolejny bit w tym naszym wielkim nieporozumieniu. Więc zrelaksuj się i daj sobie spokój z pytaniami o sens, skoro w ten vibe płynie teraz Maryla Rodowicz i jej Wszyscy chcą kochać. Więc słuchaj tego w spokoju.

0: Kiss.
1: Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.
2: Let's get it started in here.

running. Marek z Ursynowa wczegóż analizuje, czy to ciche hej sprzed tygodnia było uprzejmością, czy może totalnym aktem pogardy. Więc w ramach tej emocjonalnej katastrofy dosłownie spłonąłby w ogniu, żeby tylko przestać o tym myśleć. Zostawiam cię w radiu X-Vibe z Lost in the Fire od Gessa Felstein i The Weeknd, dedykowanym dla Marka od Marka. Niech płonie, byle nie w twojej głowie.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: X-Vibe.pl.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: bez serca i miłości.
1: Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary.
2: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące? Że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając transmisję wiadomości, żeby bełkotać coś o swoim genialnym charakterze, a potem zniknął w eterze na zawsze, zostawiając wszystkich z poczuciem, że cyfrowa przyszłość to tak naprawdę tylko niewyraźny obraz zepsutego kineskopu, który śmieje się prosto z twarz. Co w sumie idealnie pasuje do klimatu, w jakim płyniemy w X-Vibe, bo świat zawsze był miejscem pełnym technicznych gliczy i ludzi, którzy desperacko chcieli zostać zapamiętani, choćby jako postacie w krzywym zwierciadle. Więc skoro już tu jesteś i nie masz zamiaru spać, niech ten dziwny beat poprowadzi cię w stronę telepatii, o której śpiewa Lon Tusker w Telepatia w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się otwierać klatkę. Więc żeby nie bać się zacząć od nowa, leci Michael Markadzi i Scared to Start dla ciebie od nocnego ducha.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Zegar wisi na ścianie niczym wyrok, a za oknem tylko gęstniejąca ciemność. Więc czas na kolejną dawkę obłędów X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist, ekipa uznała za świetny pomysł użycie prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie? Tak, dobrze słyszysz. Aktorzy taplali się w wodzie z prawdziwymi trupami, nie mając o tym bladego pojęcia. To dopiero podejście do budowania klimatu. Czysta makabra bez cienia wyrzutów sumienia. Skoro już wchodzimy w ten dziwny rytm, to niech ten beat wybrzmi w twoich uszach jak ostrzeżenie przed tym, co czai się pod powierzchnią. Teraz Klaus Mittwoch i Jezu, jak się cieszę w X5.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

zegar wskazuje godzinę 3:30, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, więc posłuchaj o absurdzie z roku 1984, kiedy to twórcy filmu Gremliny, rozrywka, tak bardzo przerazili amerykańskich rodziców, że musieli stworzyć kategorię wiekową PG-13, tylko po to, aby i dzieciaki nie dostawały zawału przy widoku miksera i fuczaka, co jest w sumie uroczym dowodem na to, jak łatwo zepsuć komuś dzieciństwo jednym dobrze odreżyserowanym detalem. Bo świat nigdy nie był bezpiecznym placem zabaw, a jedynie wielką sceną, gdzie każdy bit ma znaczenie. Więc jeśli czujesz, że podłoga pod twoimi stopami zaczyna niepokojąco drzeć, to znaczy, że czas na Foster the People i Pumped Up Kicks w X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.
1: Come on, join the joy.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Ursynowa chciał napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekta zmieniła to na kończę raport z picia, przez co atmosfera w biurze stała się nieco gęsta. Więc teraz, żeby rozładować to napięcie, w radiu X-Vibe leci Let the Beat Control Your Body od 2 Unlimited, bo skoro rytm już przejął kontrolę, to może szef weźcie zapomni o tym nieszczęsnym raporcie, co dedykuje Markowi dla jego szefa. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

usłyszałeś The Lost Soul Down od NB's Pluff w X-Vibe. NB's Pluff tak naprawdę pochodzi z Rosji i swoją karierę zaczynał od tworzenia muzyki do gier wideo, co sporo tłumaczy. Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Whitney Houston. Zostań w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

dusys, rzucasz wszystkim w diabły, a potem nagle masz ochotę na przyprawy? To albo załamanie nerwowe, albo po prostu bardzo dziwny piątek. Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Skoro lips are moving, to znaczy, że znowu kłamiesz. Więc najwyższa pora na calling all boys, żebyś miał komu wciskać te swoje bajki. Masz szczęście, że chociaż muzyka się zgadza. Radio X-Vibe.

Tabu, Robert Redwake w remiksie Crystal Rock i Felixa Szorna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Robert, zanim zajął się muzyką, pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Kate Ryan. Zostań z radiem X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego gościa w srebrnym kombi, co 3 miesiące temu zajechał mu drogę na rondzie, a teraz domaga się od niego uwagi. Więc puszczamy Need You Now od Lady A w Radiu X Vibe, bo jak widać, ta potrzeba bliskości na drodze wciąż w tobie siedzi, chociaż tamten kierowca pewnie dawno o tobie zapomniał.

tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc... I'm

0: Young.
1: Najpierw Die Young, a potem One Look. One Look Was Enough. Czyli od desperackiej próby zwrócenia na siebie uwagi do szybkiego wniosku, że jednak lepiej było zostać w domu. Radio

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Krzysiek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie o świcie próbują mi wcisnąć paczkę, której nigdy nie zamawiałem. Więc w radiu X-Vibe leci MGMT z kawałkiem Time to Pretend, bo najwyraźniej udawanie, że ta przesyłka istnieje, to ich

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był See You Again od Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley w dzieciństwie dorabiała zbierając puszki za dolara za sztukę? To były następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża 50 Cent. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Closer od Efa EQM w X-Vibe. Czy wiesz, że Bananarama weszła do Księgi Rekordów Guinnessa jako żeńska grupa z największą liczbą hitów na listach przebojów? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz właśnie one, czyli Bananarama. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Słuchaj, Wacław ze Starych Juchtu, muszę jakoś przetrwać ten dzień po tym, jak mój kot odszedł, więc puść mi może Champagne Supernova od Oasis, bo tylko to mnie jakoś trzyma w pionie na Radio X-Wine.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Obiecał, że pójdzie za tobą wszędzie, a potem kazał ci kręcić biodrami z plastikową zabawką. Związek idealny czy totalny obłęd? Słuchasz Radio X-Vibe.

Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.

Fioletowy kolor był tylko przykrywką dla Twoich kompleksów. A teraz wjeżdża Tut Premier Fła, czyli udawajmy, że nie pamiętasz tego błędu młodości. Radio i

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba wciąż nie zrozumiał, że miejsce parkingowe to nie jest prywatny parking dla gości. Dlatego specjalnie dla niego leci How About Us zespołu Champagne, żeby wreszcie przemyślał nasze wspólne ustalenia. Bo przecież jeśli o nas chodzi, to powinniśmy się jakoś dogadać w Radiu X.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był A Year Without Rain od Selena Gomez and the Scene w X-Vibe. Wiedziałeś, że Selena dostała swoje imię na cześć piosenkarki muzyki Tajano, która zginęła tragicznie w roku jej urodzenia? Czas na następne hity dla pokolenia X.

0: Kings Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Skoro po Firestone masz ochotę spalić własny dom, to lećmy do Japonii, bo tam przynajmniej mają lepsze pociągi. Nie pytaj po co, po prostu słuchaj Japan Japan, 7th version na Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

słyszałeś Overpass Graffiti Eda Sheerana w X-Vibe. Ed w wolnych chwilach układa klocki Lego, co chyba tłumaczy, dlaczego jego utwory są tak precyzyjnie poskładane. To następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Shakira i Freshly Ground. Zostań z radiem X-Vibe.

Ej, tu Jessica z nędzy. Właśnie sprzątam po dzieciakach. I tak mnie naszło na wspominki o tym pierwszym, ohydnym piwie. Puszczajcie mi to, jak to było. Tonight, Tonight od Hot Shell Ray, bo tylko w Radiu X Vibe dają radę. Uno, dos, tres. It's been a really, really messed up week.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z trzeciej nad ranem, gdy po czwartej pizzce próbuje udowodnić, że potrafi latać z balkonu. Więc skoro tytułowe Volare oznacza latanie, to niech chociaż w głowie poczuje ten odlot, zanim zderzy się z twardą rzeczywistością. W radiu X-Vibe przy kawałku Volare w wykonaniu Al Martino, dedykowanym przez Marka dla jego nocnej wersji. Sometimes the world is a valley of

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Dabo Kungs i Never Going Home w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet w młodości marzył o byciu profesjonalnym piłkarzem, zanim muzyka wzięła górę? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi TTO. Zostań z radiem X-Vibe.

Pytałeś, jak głęboka jest twoja miłość, a dostałeś w zamian tanią windę z muzyką dla marketów. Cóż, przynajmniej w pop music nie musisz udawać, że cię to obchodzi. Radio X Vibe.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

spicy wchodzimy w Just a Love Affair, czyli od ostrego przyprawiania do nudnego płakania w poduszkę. Kto w ogóle układa tę playlistę? Masz to w Radio

To był The Business od Tiesto w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od grania na weselach, zanim stał się ikoną? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Mariah Carey. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchaj, Dionizy z nie myje ząbki tutaj. Czuję się dzisiaj, jakbym mógł góry przenosić, więc puszczaj mi szybko to Miracle od Lone Tusker, zanim mi przejdzie. Bo na tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej papki.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy. Put your hands in the air, trigger.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

ona wyglądała tak idealnie, aż do momentu, gdy zrozumiałeś, że za te diamenty kupisz co najwyżej używany rower. Bolesna lekcja życia w Radiu XY.

Dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej francuski tytuł o odchodzeniu to jedyny sposób od i zasugerować mu wreszcie wyprowadzkę wraz z jego wiecznie szczekającym psem. Więc w radiu X-Vibe leci teraz Je suis venu te dire que je m'en vais od Joe Lemay i Flouze dla sąsiada od Marka.

zdobył Buy You a Drink od T-Paina i Younga Yotza w X-Vibe. A wiedziałeś, że T-Pain tak naprawdę nauczył się śpiewać w kościelnym chórze? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Prince, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Talking to the Moon w wykonaniu Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno napisał ten kawałek dla innych wykonawców, ale po prostu nie potrafił go oddać? Następne hity dla pokolenia X, czyli MCL i Deborah Sasson, już za chwilę w radiu X-Vibe. Zostań z radiem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Ach, Bogdan z Rzeszowa. Słuchaj, w tym moim mieszkaniu jest taki skwar, że klima padła totalnie. Puść mi proszę My Heart Will Go On, Love Theme from Titanic od Celine Dion, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej da się oddychać.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

spacerujesz z duchem, a potem od razu planujesz pogrzeb w młodym wieku, masz w głowie niezły mętlik. Albo po prostu za dużo czasu w tym twoim Radio X Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

spaliłaś wszystko w Just Like Fire, a teraz próbujesz udawać macho? Daj spokój. Ten testosteron brzmi tak sztucznie, że aż boli. Radio X-Vibe.

0: The boys don't sing anymore.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był Rush Troja Sivana w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od wrzucania coverów na YouTube jako nastolatek? To następne hity dla pokolenia X, więc sprawdzimy teraz, co słychać u ekipy D12. Zostań z radiem X.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej.

Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie można trzymać w domu żywej kuli ognia bez odpowiednich pozwoleń straży pożarnej. To przecież piękny hołd dla odpowiedzialności za domowe bezpieczeństwo i walki z tymi płonącymi kulami, które tak często wymykają się spod kontroli w naszych kuchniach. A teraz w radiu X-Vibe poleci Pitbull i John Ryan w utworze Fireball dla teściowej od Marka. Niech wam wreszcie ten ogień w domu zgaśnie na dobre.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Po Falling zostało tylko zbieranie zębów z podłogi, więc czas na I Like Chopin. Przynajmniej on nie wymagał chodzenia po schodach. Słuchasz Radia X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Krzysiek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej sąsiadki Anki, prosząc o ten numer, bo od kiedy włożył głowę do pracującej drukarki, czuje się dosłownie jakby był papierem ksero. I tylko ten utwór pomaga mu przetrwać ból zacięcia w podajniku. Więc posłuchajcie If I Was Meteor, dedykowanego przez Krzyszka dla Anki w radiu X-Vibe. Niech to będzie dla was kojąca chwila w tym papierowym obłędzie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Black Hole Sun zespołu Soundgarden w X-Vibe. Chris Cornell napisał ten utwór, wyobrażając sobie koniec świata, choć większość myślała, że to tylko o pogodzie. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach Aligati. Zostań w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Andrzej Dabrowski zapewnił Ci właśnie jeden krok do zakochania. Co brzmi jak przepis na kłopoty albo co najmniej 2 godziny tłumaczenia się przed lustrem. Skoro mowa o nietrafionych ruchach, to w 1996 roku firma Nintendo wydała konsolę, która zamiast podbić świat, wylądowała w koszu jako jeden z największych niewypałów w historii gamingu. Czasem po prostu nie dostajesz tego, czego chcesz, nawet jeśli bardzo się starasz. Na szczęście w Radiu X-Vibe mamy dla Ciebie coś, co zadziała lepiej niż nieudany kontroler. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo teraz wjeżdżają SRND oraz Lisi z utworem Anyway You Wanted, czyli dokładnie tak, jak to sobie w Radiu X-Vibe zaplanowaliśmy.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu potem jak wpadła do jego ogrodu z wykrywaczem metalu, dosłownie wszędzie widzi miłość. Czyli te zakopane w ziemi stare puszki po konserwach, które tak namiętnie wykopuje. A teraz w Radiu X Vibe Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Dla teściowej od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

gdzieś w głębi duszy pewnie wciąż szukasz tego miejsca z ostatniego kawałka. Choć przyznaj, że w 2014 roku świat był prostszy, bo wystarczyło nie mieć zasięgu, żeby zniknąć bez śladu. Wtedy telefony służyły do dzwonienia, a nie do sprawdzania, czy ktoś w ogóle o tobie pamięta. Skoro już wpadłeś w ten sentymentalny nastrój, czas na dawkę czystej, niezmąconej niczym ambicji, żebyś wiedział, jak to jest, kiedy ktoś chce być kochany. Teraz Justin Bieber i Love Me w IX5.

Toast w wykonaniu Saxena, Ako i Elis Liebert w X-Vibe. Wiedziałeś, że Elis Liebert zaczynała od śpiewania w kościelnym chórze, zanim wylądowała w świecie elektroniki? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas Miami Sound Machine. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz. Awesome.

0: Radio X. Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: that your grandma's coat?
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Lady Punk w utworze Na co komu. Dziś to dowód na to, że nawet w latach 80. dało się brzmieć, jakby jutro miało nie nadejść, a przy okazji warto wiedzieć, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie pierwszej w historii sztucznej inteligencji w grach wideo, co w sumie wyjaśnia, dlaczego dzisiaj tak łatwo przychodzi nam słuchanie maszyn zamiast ludzi. Skoro jednak w Radiu X Vibe wolimy autentyczny blask od cyfrowego szumu, przeskakujemy z polsko-baroka prosto w stronie czegoś, co błyszczy zdecydowanie jaśniej niż nasze nadzieje na szybki powrót do rzeczywistości. Teraz Rihanna i Diamonds w Radiu X Vibe. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z góry, bo w końcu po 10 latach nieustannego wiercenia w ścianach gość musi wreszcie przyznać, że ta budowlanka to jego jedyny sposób na nieśmiertelność. A teraz w Radiu X Vibe Queen Who Wants to Live Forever. Dla sąsiada od Marka.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Serw Mejsa i Emily właśnie wyciszyli swoje wyznania miłosne. I szczerze mówiąc, po raz kolejny poczułem się jak na pierwszej randce z kimś, kto ma decydowanie zbyt optymistyczne podejście do rzeczywistości. A skoro o ucieczkach od trudów życia mowa, to w 1986 roku pewien ambitny producent uznał, że najlepszym sposobem na przetrwanie kryzysu wieku średniego jest nagranie ścieżki dźwiękowej do filmu o bokserze. Więc teraz zderzymy się z brutalną prawdą o walce z całym światem w X.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Kreatywny Pal Azji i ich spotkanie z pewnością przywołuje wspomnienia czasów, gdy rzeczywistość była szara, a jedynym kolorem pozostawała muzyka. W 1987 roku w Polsce wprowadzono do obiegu banknot o nominale 10 tysięcy złotych, co było dość optymistycznym podejściem do inflacji, podobnie jak wiara w to, że każda domówka skończy się dobrze. Dzisiaj mamy za to mniej gotówki w portfelu i zdecydowanie więcej spokoju w słuchawkach. Zamiast liczyć zera, lepiej zanurzyć się w dźwiękach, które nie wymagają portfela, a jedynie chwili uwagi. Teraz Emoka oraz Josiah Nichols i Hear Me Now w radiu X.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Jadwiga z krzyków tutaj, no po prostu muszę to puścić dzieciakom, żeby w końcu poznały, co to muzyka, a nie te komputerowe bzdury. Daj mi tak na szybko imię Deszczu od Mafia, bo inaczej oszaleję w tym Radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

było Glass Animals i ich falujące upały, które jakoś wyjątkowo słabo chłodzą w ten wieczór. A skoro już jesteśmy przy gorączce, to w 1982 roku pewien facet wpadł na pomysł, że zamiast normalnie pracować, lepiej założyć zespół, który będzie brzmiał jak kontrolowany chaos, co zresztą wychodziło im lepiej niż w większości polityków tamtej dekady. Więc skoro decyzje o pozostaniu lub odejściu bywają trudniejsze niż wybór pizzy, czas sprawdzić, jak radzą sobie z tym dylematem legendy punka. Oto The Clash i Should I Stay

było To Cut a Long Story Short od Spandau Ballet w X-Vibe. Czy wiesz, że Tony Headley przed karierą muzyczną pracował w rzeźni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Roxette w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

płyniemy, płyniemy z ustki, po kejdach pustki, we łbie trzy szóstki. Płyniemy, płyniemy z Yokohamy, kotwę rzucamy i szczamy w bramy. Płyniemy, płyniemy.

0: Gerardo.
1: Doktorze, widzisz pan, jak idziemy w przechyle? Całe życie w przechyle. Widzisz pan to?
2: Rokowa propagacja w każdy czwartek o 21:00. Włącz radio, wyłącz poprawność.
3: Dobry wieczór. Nie regulujcie odbiorników. Tak, dość ciekawy dzisiaj początek. Radośnie i twórczo, proszę państwa. Tylko dlatego, że dziś mamy 24 września roku pańskiego 2026, a ponieważ mamy dzisiaj Dzień Stylistów Rzęs, pozdrawiamy wszystkich stylistów, bo to jest taka drobna nieścisłość, nie? Teraz przy feminizacji powinniśmy stylistów i teraz tutaj, że tych stylistek, właśnie nie ma stylistek rzęs, stylistów rzęs, więc teraz nie wiem, czy to jest do męskiej części tych stylistów, czy również żeńską, ale my pozdrawiamy wszystkich tych ludzi, którzy się zajmują stylistyką rzęs, proszę państwa. Będzie numer do rzęs taki, oto troszkę trzeszczę, muszę to jeszcze się delikatnie ustawić, bo jak wiecie, tydzień temu się rozpoczęła nowa era i nie trzeszczy i nie buczy, nie buczy, bo trzeszczy, czasami trzeszczę ze starości, ale już nie buczy. I mamy, proszę państwa, dzisiaj Światowy Dzień Morza. To właśnie stąd ta jakże przepiękna antyszanta wykonana przez Spiętego. A pierwszy utwór to był też pod tytułem Jesienna Deprecha, tylko dlatego, że po prostu mamy, proszę państwa, jesień. To jest rokowa propagacja. Słuchacie X-Vibe. Ja nazywam się Marcin, a będziecie ze mną mniej więcej do 22:30. I dzisiaj tak spokojnie będziemy, słuchajcie, zaczynać, bo jakoś dni są tak szybkie, że troszkę tutaj musimy chilloutować, ale tak delikatnie. Gitary, się nie bójcie, będą.

płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

zawsze fisz emadę tworzywo, piruety, no jakże to przepiękne w tym tekście. Coś tam prawdziwego chyba każdy z nas dla siebie znajdzie. Dzisiaj tak, słuchajcie, sobie chillujemy. Na początku troszkę będzie gitar, może nie będzie tak hałaśliwie jak zawsze w rockowej propagacji, ale taka jesień nastała, to może tak sobie troszkę stonujemy, przynajmniej dzisiaj. I nie pędzimy, nie? Nie pędzimy, a jest tak czasami na przykład, że ciepło będzie, słuchajcie, niedługo. Takie są prognozy, że jeszcze przyjdzie ciepło, to jakbyście mieli moment taki, co mi tu trzeszczy. A, już wiem. Jakbyście taki moment mieli, że jeszcze gdzieś możecie gdzieś wyskoczyć, to zróbcie to. Może na przykład do lasu, na przykład, albo na przykład, mówię za dużo, albo na pole można. No i taka piosenka mi się skojarzyła z tym. Las.

lasu, do lasu iść, tak, i na pole, i na plażę, i można sobie radośnie i twórczo jeszcze odpocząć. Łapcie słońce, słuchajcie, bo jesień ruszyła, ale oczywiście nie poddajemy się, absolutnie, nie. Jestem daleki do tego, żeby się poddać teraz jesieni i w ogóle, no, jesienną deprechę, niczym nasz pierwszy utwór, bo zapomniałem przedstawić, to była jesienna deprecha, kiedyś kury, a u nas wersja Olaf Deriglasow i Czesław Mozil tam się wokalnie udzielał, jakbyście nie usłyszeli, ale mam nadzieję, że usłyszeliście oczywiście. To, proszę Państwa, z tego lasu i z tego pola i z tej plaży i w ogóle z tego ciepła, to wejdziemy sobie troszkę w gitarowe jakieś klimaty. Mam nadzieję, że nie słyszycie, że tak sobie ruszam. O, lewo, prawo. Nie, słychać troszkę. To nie muszę. Muszę bezpośrednio, tak jak teraz. A nie, o, widzicie? Konsola. Teraz będzie z prawej.

Wanna Be in LA, LA, czyli Los Angeles, proszę bardzo, dokładnie. Angels of the Dead Metal. O, proszę, jaka ciekawostka, to tak się nazywa grupa. Angels of Death Metal. No to, no, gdzieś tam pobrzmiewał ten death metal. Nie wiem, jak, nie wiem, czy wam się udało to usłyszeć, ale, ale gdzieś tam jest, na pewno. Hearthstone się nazywa album. A, słuchajcie, jesteśmy tak, że dzisiaj będą piosenki... O! Słychać? Słychać zwierzaki? No, słychać. No, to teraz, no, to teraz normalnie się nam zrobiło. W końcu. W końcu wszyscy są na audycji. No to co, jak wszyscy są, to my też możemy... Co prawda, ja mam tutaj dwa, ale możemy zagrać cztery. Pokoje.

no ten stan na kwiecień 2000, to troszkę się, panie Kaziku, troszkę zmieniło, jeżeli chodzi o ilość bramek wykopanych, tudzież wkopanych, tudzież wszczalonych przez polską reprezentację, to na pewno. No i tam był ten tekst, słuchajcie, o, tak sobie słuchałem teraz, właśnie skojarzyłem sobie, o, że lata są nieupalne, to już absolutnie się zmieniło i lata są maksymalnie upalne, chociaż ja wiem, że istnieją tacy, co nie wierzą w ten efekt, co ten jeden taki koleś z pomarańczową twarzą i nie powiem jakimi włosami tam mówi, że to jest ściema, ale niestety to istnieje, także lata coraz bardziej upalne będą, zimy coraz ostrzejsze. Będzie zabawnie. Tak oczywiście te zabawnie to traktujcie w cudzysłów, nie? Bo to wcale tak de facto zabawne nie jest. I on też o depresji śpiewał, także tu piosenka tak jakby troszkę na czasie, mimo że ma 20, słuchajcie, 26 lat, bo to w 2000 roku wyszła płyta Melasa. Ale oczywiście nie próbujmy popadać w depresję, absolutnie nie próbujemy popadać w depresję. Będziemy absolutnie tutaj robić wszystko, żeby nie popadać w depresję. W ogóle nie gadamy o depresji, to słowo jest zakazane. Absolutnie. Od tego momentu koniec ze słowem koniec. No, koniec. Tu pauza nastąpiła. A teraz, proszę Państwa, będzie takie, ja często teraz jeżdżę tramwajami i czasami sobie przypominam różnego rodzaju piosenki. Tak sobie siedzę, jadę i nagle mi się odpala, że życie jest jak tramwaj.

życie jest jak tramwaj, album Prąd stały, prąd zmienny. I teraz wrócimy tematycznie do święta, które dzisiaj mamy, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Stylistów Rzęs i tu się będę trzymał tej nazwy, że jest Dzień Stylistów. Oczywiście też stylistki pozdrawiamy serdecznie. I teraz tak mi się skojarzyło troszkę, co by tu zagrać z okazji Dnia Stylistów. I tak wyszło, że jest taki zespół, który na pewno coś na ten temat, na temat stylistyki stylistów, znaczy, który na pewno zatrudnia wielu stylistów, żeby wyglądać tak, jak wyglądać. Więc ja myślę, że już się domyślacie, o jaki zespół mi chodzi. I tam na pewno stylistki i styliści rzęs musieli im pomagać, żeby oni tak wyglądali na scenie.

Oczywiście dobrze trafiliście. Chodziło mi o Kissów, bo tam na pewno dużo stylistów i stylistek, rzęs, makijażu i w ogóle tego szalonego ich image'u scenicznego, na pewno tam wielu ludzi jest potrzebnych do tego, żeby oni tak pięknie, jakże fantastycznie wyglądali. Podejrzewam, że jakby wyszli bez makijażu, to wszyscy by się pytali, halo, a co to za ekipa? Gdzie jest Kiss? To musiałby ciekawie wyglądać. Kiss bez makijażu na scenie grające utwory Kiss, to chyba by tak chyba by tak nie brzmiało. To tak jakbyśmy teraz tego gościa, co zaraz zagra na gitarze, nie widzieli ubranego w mundurek szkolny. No to w ogóle nie byłoby to.

Shook Me All Night Long, aż się pomyliłem, AC, Piorun DC, czyli po polskiemu Who Made Who, czyli album i grupa AC/DC. Dzisiaj tak specjalnie troszkę nie mówię roczników, bo jeszcze się nie poukładałem i generalnie stwierdzam, że jeden mały monitor to jednak już za mało, bo tak się to wszystko rozrosło. Także pracuję nad tym, żeby powstał drugi monitor i będzie już wtedy wszystko tak, jak ma być. Czyli AC/DC, proszę Państwa, za nami, my pogramy sobie troszkę hiciorów, bo tutaj widzę i jest i Coma, i Offspring, i Queen of the Stone Age jeszcze przed nami, i Creed, i Soundgarden, to jeszcze troszkę fajnej muzyki przed nami. A jak się utwór Offspringów skończy, to powiem Wam pewnego newsa.

21. Olen Gold i Łukasz był tak miły i zaprosił mnie do audycji. Na początku się trochę obawiałem, że mogę nie ogarnąć, ale spiąłem się i przyjąłem zaproszenie. Trochę to trwało, ustaliliśmy terminy. 6 października, proszę Państwa, 21.00. Będzie się działo, mam nadzieję, że będzie rock'n'rollowo. Znaczy, nadzieję, ja już wiem, że będzie rock'n'rollowo i na pewno te 2 godziny, które tam są, to podejrzewam, że będzie dla nas za mało. Ale postaramy się, żeby było dobrze, proszę Państwa. A teraz Queen of Queens, nie Queen, Queens of the Stone Age, If Only.

jakbyście tę gitarę ostatnio mieli tylko w prawym uchu, to tak jest w oryginale, proszę Państwa. Lubię ten brud właśnie Queens of the Stone Age z albumu Queens of the Stone Age, If Only. Teraz będzie troszkę mocniejsze uderzenie, dwa numery, troszkę mocniejsze, w sumie 3, a nawet 4. I tak, oczywiście, bardzo dziękuję za te wszystkie pozytywne reakcje, że już się nie możecie doczekać i że w ogóle będzie na pewno fajnie i że muszę na pewno zrobić ten drugi monitor, sobie to skombinować, tak? Przyznaję się, to będzie, no w końcu będziemy we dwóch w audycji, to musi być też drugi monitor, żeby to jakoś wszystko się tutaj mi ogarnęło. Mam nadzieję, że się nie będę plątał.

jakże tu piękne stereo było na koniec. I Stand Alone, oczywiście grupa Godsmack z albumu Faceless. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, absolutnie, naprawdę bardzo mi miło, że tak dopytujecie, co będzie. Słuchajcie, my jeszcze sami do końca nie wiemy. Tworzy się plan, ale to będzie jedna wielka niespodzianka. Także 6 października, 21:00.

Też mieliście ciary? Lost in Hollywood. System of a Down, płyta Mesmerize. No, to jest taka... powiem szczerze, naprawdę, gęsia skórka. Na całym ciele piękna, piękny numer. Taki właśnie na dzisiaj. Bez w sumie jazgot troszkę, bo to system, oni zawsze coś tam jazgoczą, jakieś gitary są ostrzejsze, ale klimat jest. Cała płyta jest absolutnie niesamowita, chociaż trzeba ją słuchać bardzo, ale to bardzo głośno. Jest taka grupa, była Creed, nie wiem, czy kojarzycie, album Human Clay i utwór, który nazywa się Czy jesteś gotowy?

grupa Creed i album Human Clay. Utwór się nazywa I Ready. To jest pierwszy utwór, który otwiera nam ten album. A już tak sobie tak gramy takie tutaj hiciory na późną porę, proszę Państwa. No to nie mogło się obyć bez grupy Soundgarden z albumu Super Unknown. Fantastycznego. Jakże, mam nadzieję, że słyszeliście i to nie raz, a jeżeli nie, to od razu zapraszam do tworzenia przed nami Phil on Black Days.

Feel on Black Days i Soundgarden. Słuchajcie, jest taki moment, że jest 22:16, prawie 17, można sobie zagrać już całkiem coś odjazdowego, ale to nie będzie absolutnie żadny zgrzyt. Tak sobie pomyślałem sobie, że dawno, ale to bardzo dawno, nie graliśmy takiej grupy jak Depeche Mode. I myślę, że to jest dzisiaj jest taka sobie właśnie spokojna audycja, że na prawie sam koniec, bo to jest przedostatni utwór, bo nie, to jest przedostatni utwór, bo ostatni to wiadomo co. No właśnie przedostatni Policy of True i Depesze.

Jakże to piękne. Dawno, dawno tego nie słyszałem. Policy of True i Depeche Mode. Dotarliśmy do przedostatniego utworu naszej dzisiejszej audycji. No i oczywiście tradycyjnie najpierw musimy zerknąć, co tam u nas w ramówce, proszę Państwa. Krótkie przypomnienie. Sobota. Kasia od 18 do... Nie, stop, wróć. Nie ta Kasia. Ta Kasia. Myśli nieuczesane od 22 do 23. Tam się naprawdę różne rzeczy dzieją. Także zapraszamy serdecznie. W ogóle do wszystkich audycji naszych autorskich zapraszamy bardzo serdecznie. Od 18 do 20 w niedzielę. Aleksandra i dźwięki staśmy. W poniedziałek Play of Beats i Adrian was zaprasza też od 20 do 22 we wtorek. To już lekko tu wspominaliśmy, Łukasz, All in Gold między 21 a 23, ale to nie ta data jeszcze, nie za tydzień, tylko za 6 października. Poprowadzimy we dwójkę, zobaczymy, co tam się będzie działo. A Łukasz was zaprasza serdecznie już we wtoreczek. We wtoreczek to będzie 29 października. Września, co ja gadam, ludzie kochani. Września. Środa, dalej czekamy, miejmy nadzieję, że ktoś się u nas pojawi. Czwartek to moja skromna osoba, czyli rokowa propagacja od 21 do 22.30 mniej więcej. Piątek to drugie moje muzyczne wydanie, te bardziej tuptająco techniczne, czyli Funky House od 22 do 23, albo i dłużej, to zależy jak się DJ tu rozpędzi, bo tam nie gadamy, tylko miksujemy. No i słuchajcie, dotarliśmy do przedostatniego utworu. I to jest taki utwór, który mógłbym powiedzieć jest moim dzisiejszym powerplayem, bo dzisiejszy dzień, czwartek, znaczy się, był dość szybki i tak czasami człowiek tak sobie siada i sobie tak mówi, a gdyby tak mieć czas, proszę Państwa, nie? Wyobraź sobie, że na wszystko masz czas. Lech. Aha, tu zgłośniłem, już jest dobrze. Lech Janerka.

0: Genialny utwór, prawda? Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. No i tam jest taki tekst, nie trzeba mieć nic, tylko trzeba mieć czas. No tak, tak, ten czas to jednak ważna rzecz. Próbujmy robić tak, żeby mieć go więcej. W ogóle trzymajmy się dzielnie, słuchajcie, jest w pół to dokładnie. Bądźmy w zdrowiu. Pamiętajcie, że za tydzień się słyszymy. Idzie, słuchajcie, piękna pogoda, więc jeszcze próbujcie poodpoczywać. No i cóż, i dobrego humoru, zdrowia, spokoju przede wszystkim i jutro technicznie do potupania, a za tydzień do pogadania, a za dwa to wiadomo co, a tymczasem na koniec też wiadomo co, John se gada, a ja mówię wam cześć.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

pogody Anny Jurksztowicz ten rodzaj nostalgii, który albo cię koi, albo zmusza do szybkiego otwarcia czegoś mocniejszego. W roku 1998 świat oszalał na pięknie gry w węża na telefonach Nokii, co było szczytem technologii i jedynym sposobem na zabicie nudy w tamtych czasach. Dziś zamiast pikseli na małym ekranie mamy skomplikowane emocje i zupełnie inne podejście do miłości, które wcale nie stało się prostsze. Skaczemy z polskiej klasyki wprost w obieicz amerykańskie do przepychu, bo jeśli już tonąć w uczuciach, to przynajmniej w odpowiednim towarzystwie. Teraz Beyoncé oraz Jay-Z i Drunk in Love w Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie musi już udowadniać światu, że jej bigos jest najlepszy w dzielnicy. Więc teraz możecie wreszcie odetchnąć i przestać się licytować. To totalny klasyk o wyzwoleniu z kulinarnych ambicji, który idealnie pasuje do waszej nowej, spokojnej codzienności. A teraz w Radiu X-Vibe. Marek Grechuta, Anawa. Nie dokazuj. Dla teściowej od Marka.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Le.
1: Nina Czuba właśnie zaserwowała nam ten swój owocowy koktajl. I przyznaj Szwerze, że po kilku minutach słuchania o jagodach, człowiek zaczyna odczuwać dziwny niepokój o stan swojego cukru we krwi. W 1996 roku pewien producent wpadł na pomysł i sprzedawać wodę w butelkach z naklejką informującą o braku kalorii, co było szczytem cynizmu tamtej dekady. Zresztą, skoro życie to nieustanna walka z własnymi słabościami, to lepiej po prostu podkręcić głośność i przestać analizować skład chemiczny rzeczywistości. Czas na Scouting for Girls oraz ich She's So Lovely w X5.

To był Roll With It Steve'a Winwooda w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość był w zespole Traffic, zanim zaczął solową karierę? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Far East Movement i Ryana Teddera. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

miasto śpi, a ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego znowu nie możesz domknąć powiek, więc włączasz ten szum od i oszukać własne demony w X-Vibe. W czasie audycji zajmiemy się absurdem, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, przerydając program w przebraniu gumowej maski i blaszanej peruki, wygadując kompletne bzdury. Przy czym nikt nigdy go nie złapał, co udowadnia, że technologia to tylko ładne lapatowanie dla czystego chaosu i ludzkiej głupoty. Czasem wystarczy odrobina zakłóceń w eterze, żeby cały świat poczuł się jak w kiepskim horrorze. Ale spokojnie, ten bit nie gryzie, choć Halsey wchodzi w twoje życie bez zaproszenia. Więc teraz Halsey i Without Me w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Mokotowa pyta, czy fakt, że od 3 dni analizuje każde słowo z wczorajszego cześć swojej byłej, kwalifikuje go już do psychiatryka, więc puszczamy to totalne odklejenie w Radiu X Vibe. Escapism od Ray i 070 Shake dla Marka od Marka, bo ucieczka to jedyny sposób, żeby w końcu przestać o tym myśleć.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, a ja zastanawiam się, czy wiesz, że w roku 1986 podczas kręcenia filmu Poltergeist 2 ekipa techniczna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było po prostu taniej niż kupować plastikowe atrapy w sklepie z rekwizytami. To dopiero podejście do realizmu w Nightclair. Choć patrząc na to, jak później te filmy rzekomo klątwy dziesiątkowały obsadę, zaczynam wierzyć w karmę za oszczędności. Czasem życie wyprzedza każdy horror, a my tu w X-Vibe tylko dodajemy do tego odpowiedni beat, który w czasie audycji brzmi jak ścieżka dźwiękowa do końca świata. Teraz Goja i W zasięgu twego wzroku w głośnikach X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak przez przypadek połączył się przez swój komputer z systemem obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych? Prawie wywołał trzecią wojnę światową, bo chciał po prostu przetestować nową grę, co w Nightmarek brzmi jak wybitny żart z ludzkości. Więc teraz Veranda Rife i Don't Be So Shy w Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Bubble, bubble. Toil.

0: Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił całą nacz biegać w kołowrotku, więc czas dosłownie położyć się na podłodze przy On The Floor od Jennifer Lopez i Pitbulla. Totalny odlot dla Ciebie ode mnie w Radiu X-Vibe.
1: J-Lo, ja tu sam, no i ma...

0: tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

siedzisz w tym mroku razem ze mną i pewnie myślisz, że twoje życie jest dziwne, ale przypomnij sobie rok 1993, kiedy to ekipa z planu filmu Jurassic Park wpadła na genialny pomysł od i dźwięki wydawane przez dinozaury stworzyć z nagrań godzących się żółwi, co w zestawieniu z późniejszymi efektami specjalnymi brzmi jak totalny obłęd, bo w gruncie rzeczy każde twoje przerażone spojrzenie na ekran było podszyte miłosnymi igraszkami gadów, co w X-Vibe serwujemy ci jako dawkę codziennego absurdu, bez zbędnego patosu. Bo przecież świat jest zbyt absurdalny, żeby traktować go serio, więc daj się ponieść temu dziwnemu rytmowi, kiedy Two Colors i ich Love Zool przejmują stery.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie czujesz się jak bohaterowie filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie cała ekipy filmowej była w autentycznym szoku, bo reżyser użył prawdziwych szkieletów w basenie zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było taniej i bardziej autentycznie. Co tylko dowodzi, że w Hollywood od zawsze mieli lekko nierówno pod sufitem. A teraz ten absurdalny klimat w X-Vibe wchodzi w twój rytm jak zimny prysznic o 3 rano. Więc nie mrugaj, bo zaraz wiedzie coś, co przypomni ci, że w tym wszystkim jest jakiś mroczny sens. Teraz kult i lewy czerwcowy w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do głosu stwora nagrań Chopa Pratcha oraz charakteryzatorki bełkoczącej po kilku kieliszkach. Co w Nightmarke brzmi całkiem logicznie, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy w kosmitów. A teraz leci słodki beat, więc Malvo, Swayboy i K3 N0TE zapodają Sugar w przestrzeni X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.